0: From the Sky News Centre at 8, some breaking news. The Fly Dubai pilot who was stabbed mid-air was also struck with an axe by his colleague who'd been trying to carry out a terrorist attack. The United Arab Emirates Prosecutor General says the Omani national attempted to take control of the aircraft on Wednesday. The man accused of murdering Anne Widdecombe has now also been charged with preparing acts of terror, including against Reform UK's Nigel Farage. 28-year-old Joshua Kerry from Rotherham is due in court on Wednesday. Meanwhile, two Iranian men have been charged with preparing acts of terrorism in Manchester on the eve of a Jewish festival. They're accused of a plot to target the Jewish community and are due in court today. Our correspondent Jonathan Samuels has been looking at a statement from the Home Secretary.
1: Shabana Mahmood said the pair were Iranian nationals who had arrived in the UK via a small boat in 2020 and 2023. In a statement she wrote, "This news will be deeply distressing for our Jewish communities."
0: A car's driven into a crowd watching rugby in Australia, injuring 10 people. Two victims are in a critical condition after it happened in Newcastle. A man's been arrested. Donald Trump says he's ruled out a diesel export ban hours after Europe agreed to release fuel from its stockpiles. 100 million barrels will be released from emergency reserves to combat rising prices. The amount we're paying at the pumps continues to go up. Tess Wheeler's from a haulier company.
2: You get people ringing up and they say, "Oh, can you give me a code to take a delivery from one place to another?" You ask them the details and things like that, and they say, "How much?" But they don't understand. The big lorries are doing 8 miles to the gallon sort of thing, and it's really expensive.
0: And Northern Ireland brushed Ukraine aside 3-0 to go clear at the top of Nations League Group B2. Kieran Brown opened the score.
3: Jest Polskie Granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.
4: Dzień dobry wieczór. Znowu nietypowo. Tak, znowu nietypowo. Witam was serdecznie. Już zaraz po dżinglu, dlatego że mamy mało piosenek dzisiaj. No i co? Dobra, zaczniemy od samego początku. Przywitałem się z wami i słuchajcie, to jest taki fajny program w Aberdeen. Mamy takie 2 godzinki po polsku. Jedna to jest moja godzinka. To, co dzisiaj słyszycie, czyli czwartek, godzina 19:00, polskie granie w Radio Szmu. A druga godzinka to w sobotę o godzinie 9:00, jeżeli dobrze pamiętam, to śniadanie po polsku, program Lidzi. Także mamy swoje godzinki. 2. No i co? No i co dzisiaj w mojej godzince? Usłyszycie za chwilę. A teraz wam jeszcze tylko powiem, że 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa. I możecie nas słuchać w okolicy Aberdeen, w samym Aberdeen, właśnie na tych falach. Natomiast jak mieszkacie gdzieś dalej, no nawet bardzo daleko, nawet bardzo, bardzo, bardzo daleko, czyli na całym świecie, wystarczy, że wejdziecie przez internet na naszą stronkę internetową. To jest www.szmu.org.uk. Szmu pisane oczywiście S-H-M-U. I według czasu londyńskiego oczywiście w czwartek o 19:00 włączacie zakładkę Listen i słuchacie nas, naszego programu. No a co dzisiaj? Przez cały miesiąc grałem dla was polskie współczesne kawałki rocka progresywnego. Oczywiście co tydzień w każdej audycji przedstawiłem wam 2 zespoły. Zaczynając oczywiście od Riverside, bo to chyba najlepszy nasz produkt eksportowy, jeżeli chodzi właśnie o rocka progresywnego. I co jest najciekawsze, ten zespół jest bardziej znany na świecie niż w Polsce. Ale mam nadzieję, że udało mi się to troszeczkę zmienić i że jak słuchaliście mojego programu wcześniej, moich programów, to mam nadzieję, że wracacie po prostu do Riverside. Bo ostatnia płyta jest rewelacyjna. Ja już wiem, że jak będę w Polsce, to wydam fortunę na winyle, bo znalazłem, w Empikach już są winyle. I no wydam fortunę, naprawdę fortunę na to, żeby zdobyć tą muzykę, bo ją chcę. jest rewelacyjna. Dobra, ale co dzisiaj? Dzisiaj jest podsumowanie właśnie tego, co robiliśmy, właściwie co graliśmy przez ostatni ponad miesiąc, bo rozpoczęliśmy już w sierpniu właśnie. No i tak wyszło na to, że chciałem podsumowanie zrobić w zeszłym tygodniu pod koniec audycji, ale no stwierdziłem, no jak? Nie, nie da się. Nie da się. I co dzisiaj jest? Dzisiaj są kawałki czterech zespołów, które słyszeliście. To będzie Riverside, Amaro, Collage i Lizard, które odrzuciłem. Jeden odrzuciłem ze względu na to, że trwa bardzo długo i to jest dzisiaj nasza perełeczka w naszym dzisiejszym graniu. No i mam jeszcze dwa inne nowe zespoły. No, od nich za chwilę. A na początek co? I'm done with you i Riverside. Posłuchajcie, jak to brzmi.

No tak, tak, tak właśnie śpiewa Mariusz Duda. Ja wam przedstawiłem w ogóle Riverside i to akurat Riverside to była długa, długa audycja, bo właściwie dwie były audycje, jak dobrze pamiętam, tak? Bo tego zespołu nie dało się zmieścić w jednej godzinie. Potem wam przedstawiłem jeszcze drugi projekt Mariusza Dudy, właśnie tego, którego przed chwilą słyszeliście, który śpiewał, to był Lunatic Soul, ale w związku z tym, że to ten sam wykonawca, mimo że muzyka zdecydowanie inna, chociaż też bardzo rockowa, to postanowiłem, że dzisiaj wam tego nie zapodam. Kolejnym zespołem, który wam przedstawiłem, to był Amarok. To był ciekawy zespół też. Tam Michał Wojtas jest liderem i wokalistą. I z tego, co pamiętam, z tego, co wam mówiłem nawet, to chyba utwory tego zespołu były wykorzystane przez jakiegoś gościa w musicalu. No to posłuchajcie kawałek, który no niestety musiałem odrzucić, a który też brzmi świetnie. Welcome Amarok.

0: To jest polskie granie w Radio Szmu.
1: No właśnie, tak jak słyszeliście, polskie granie w Radio Szmu. A nie powiedziałem wam wcześniej, że mamy powtórki w sobotę o 8 rano i w niedzielę o 21. Także jak nie dacie rady nasłuchać czwartek o 19, to macie jeszcze szansę. Nikłą, bo nikłą, ale macie, ze względu na to, że czasem te powtórki są, czasem ich nie ma, czasem są wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no i przechodzimy do clou naszego programu, dzisiejszego programu. Kawałek, który musiałem odrzucić, ale musiałem go odrzucić ze względu na to, że nie za to, że jest gorszy czy coś, tylko dlatego, że trwa prawie 22 minuty. No właśnie, jeżeli mam wam przedstawić profil zespołu, nie mogę to zrobić jednym kawałkiem. I musiałem wybrać przynajmniej trzy kawałki, żebyście zobaczyli, że to nie jest zespół jednego przeboju, tak jak bardzo często się zdarza, a że to prezentuje coś sobą, że na przykład jeżeli wam przedstawiam kawałek z pierwszego albumu, potem z późniejszego, potem z ostatniego, widać ten progres, widać zmiany, widać czy grają lepiej, czy grają gorzej i tak dalej. No a ten kawałek, no to jest po prostu, co trzeba usłyszeć. Więc posłuchajcie. Bartosz Organiczuk, nie, przepraszam, Ogrodniczuk, a znowu notatki, wiadomo, notatki. To jest nowy wokalista grupy. Grupy, uwaga, która kazała nam czekać bardzo długo na siebie. Bardzo długo, bo 27 lat nie nagrali ani jednego albumu. Przez 27 lat. No i nagrali album. I to jest po prostu... Jeszcze, wiecie co, może inaczej. Po co mam gadać, jak to jest program muzyczny? Posłuchajcie po prostu, jak to samo gra.

0: No i tak by się to kończyło. Słuchajcie, no nie ukrywam, najdłuższy kawałek w historii mojego programu. Prawie 22 minuty grania. I to jakiego grania? Wiecie, ja na początku tam troszeczkę Wangelisa usłyszałem, ale to ten sam wstęp, taki pierwsze kilkanaście, czy nawet może kilkadziesiąt sekund. Trudno mi określić, bo ta piosenka jest bardzo długa. I to naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć, ale potem było słychać wpływ Genesis, ale tego wczesnego Genesis razem z Peterem Gabrielem. Ogólnie to Peter Gabriel właśnie był takim eksperymentatorem właśnie w zespole, próbował nowych brzmień i tak dalej. Dopiero potem, jak Phil Collins przejął pałeczkę jako lider i wokalista, to zespół tak trochę zszedł na komercję. No, aż do tego stopnia, że nagrali tą piosenkę I Can Dance. Jejku, nie mogłem tego słuchać. Po prostu od tego momentu przestałem słuchać Genesis. Co nie znaczy, że nie słucham, bo naprawdę uwielbiam takie kawałki Collinsa razem z Genesis, jak Home by the Sea czy Mama. To naprawdę są rarytasy. No i co? No i jeszcze usłyszałem tutaj Marillion i Fisha. Po prostu wpływ tego zespołu. No może między innymi dlatego, że koleż robił jako support właśnie dla Merliano i Fisza. Dobra, co dalej?
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: No a teraz muszę przedstawić zespół, bo to jest nowość. Nowość, właśnie powiedziałem wam na początku, że będą dwie nowości właśnie, które wcisnąłem, a po to, żebyście wiedzieli, że mamy więcej takich zespołów. Ta nowość to jest zespół Moonrise, a piosenka to jest Dancewear. To jest taki klasyczny, melodyjny, polski neoprogresyw. Bogaty w soczyste brzmienie klawiszowe, no i oczywiście bardzo ładną i techniczną solówkę gitarową. No, a jako wokal to usłyszymy Marcina Kruczka. Więc posłuchajmy.

No, ciekawie brzmiało, nie? Ciekawie. Moonrise, The Answer. To było przed chwileczką. No i dobra, i wracamy do czegoś, co słuchaliśmy wcześniej. Zespół pochodzący, to znaczy w ogóle zespół z mojego miasta, z Bielska Białej. Mojego rodzinnego miasta oczywiście, co mnie bardzo cieszy, że w moim mieście, oprócz tego, że nazywają go Małym Wiedniem, mamy taką fajną kapelę rocka progresywnego. I z drugiej strony bardzo mnie cieszy, że to właśnie zespół, który, jak dobrze pamiętam, to był jeden zespół, jaki prezentowałem, który śpiewa po polsku. Mam nadzieję, że ten kawałek, który przygotowałem, też jest po polsku. Mam nadzieję, dlatego, mówię, mam nadzieję dlatego z jednego powodu, bo po prostu ja to przesłuchałem i coś tam brzmiało po polsku, ale no szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ale to chyba było to. Więc posłuchajmy sobie prawie na koniec grupy Lizard.

0: No niestety tą fajną solówkę musieliśmy skrócić, bo jak zwykle za dużo gadałem. I efekt był taki, że no niestety, ale czas uciekł. Czas uciekł, a mam dla was jeszcze jeden kawałek i od razu zapowiem go, bo mogę zapomnieć. Będzie to Millennium, kolejna właśnie nowość, której nie prezentowałem. Znaczy nie nowy zespół, ale współczesny, ale nowość dlatego, że jego nie prezentowałem i kawałek to jest When I Fall. Dobra, a tak szybciutko podsumowując. Osobiście nie spodziewałem się w sierpniu, kiedy rozpoczynałem ten cykl polskich zespołów rocka progresywnego, że mamy tyle wspaniałych i na światowym poziomie zespołów grających ten gatunek muzyczny. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie Riverside, może coś tam jeszcze i to wszystko. No a powiem wam, jestem pod wrażeniem, bo po prostu to, co zacząłem szukać, to, co znalazłem, to, co wam zaprezentowałem, to dla mnie to jest taki po prostu jakby, no jak to nazwać, no taki miks w głowie, takie pranie mózgu się mi zrobiło i wracam po prostu do korzeni rocka. Już wiem, że jak będę w Polsce, to wydam fortunę na winyle, tak jak wam powiedziałem wcześniej, bo i są one w Empiku, także jak będziecie w Polsce, a macie taki archaizm jak ja w domu, który się nazywa adapter po polsku, albo tutaj, nie pamiętam jak to się nazywa tutaj, no... W każdym razie, właśnie, jest druga nazwa, gramofon. nie wiem, skąd się wzięły te nazwy, skąd się wziął adapter i skąd się wziął gramofon. Gramofon to może jeszcze jakoś tam bufon, ale adapter, nie mam pojęcia. W każdym razie mam takie archaiczne urządzenie w domu, bardzo nowoczesne zresztą i świetnie odtwarza płyty winylowe. No i dobra, i będę miał dużo tego. Dobra, co będzie za tydzień, nie wiem, po prostu, boję się po prostu tu zejść w dół z poziomem do poziomu chałtury i będę chciał wymyślić znowu coś ambitnego. Także, no co, no, do usłyszenia za tydzień, a za chwilkę jeszcze fragment kawałka Millennium. Do usłyszenia.
1: To jest polskie granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na polskie granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Slonecznie było, gdy byliśmy razem. Ja byłem dziadem, ty byłaś obrazem. Słowa jak gr...

Dzień dobry. Witam Was pięknie w ten sobotni poranek przy mikrofonie Lidia Konar. Zapraszam na kolejne śniadanie po polsku w Szmuł FM. Dziś wracamy do naszej pięknej historii. W krótkim rysie biograficznym przypomnę Wam postać Jana Nowaka-Jeziorańskiego, legendarnego kuriera z Warszawy, który wczoraj obchodziłby swoje 112 urodziny. W programie także powtórka bloku z ubiegłego tygodnia poświęcona możliwości powstania katolickiej szkoły średniej w Aberdeen. Usłyszymy opinię rodziców oraz wywiad z panią Joanną Schmitz, dyrektor Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen. Później będą informacje kulturalne, mini koncert życzeń i oczywiście przez całą godzinę tylko polska muzyka. Paszcie kawę lub herbatę, zaczynamy nasze sobotnie śniadanie po polsku w Szmu na 99,8 FM.

Wczoraj swoje 112 urodziny obchodziłby Jan Nowak-Jeziorański, żołnierz Armii Krajowej, legendarny kurier z Warszawy, wieloletni dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna Europa, dziennikarz, pisarz, publicysta. Naprawdę nazywał się Zdzisław Jeziorański, urodził się 2 października 1914 roku w Berlinie. Dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie, a studia ekonomiczne ukończył w Poznaniu. Brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Po ucieczce z niemieckiej niewoli rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1943 roku zgłosił się jako ochotnik do pełnienia funkcji kuriera Komendy Głównej Armii Krajowej, kontaktującej się z rządem polskim na uchodźstwie. W tym samym roku jako emisariusz wyjechał do Londynu. To właśnie na potrzeby tej legendarnej misji przybrał pseudonim Jan Nowak. Po odbyciu rozmów z przedstawicielami władz polskich i angielskich, w tym z premierem Winstonem Churchillem, wrócił do stolicy. Na swoją legendę zapracował w czasie Powstania Warszawskiego. W lipcu 1944 roku Anglicy przetransportowali go do Polski w pobliże Tarnowa, skąd dotarł do Warszawy jako ostatni emisariusz przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Wytyczne aliantów przekazał dowódcom Armii Krajowej. W przeddzień kapitulacji, działając z rozkazu komendanta AK, generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, wyruszył do Londynu, wywożąc setki dokumentów i zdjęć oraz raport z płonącej Warszawy. Jako emisariusz Armii Krajowej zyskał sobie przydomek kurier z Warszawy. Po wojnie pozostał na emigracji. Mieszkał w Londynie, Monachium i w Waszyngtonie. W latach 1948-1951 pracował w redakcji polskiej rozgłośni BBC. Jego działalność w Wielkiej Brytanii pomogła w uświadomieniu zachodniej opinii publicznej o skali zbrodni hitlerowskich na terenie Polski. Pod koniec 1951 roku podjął się kierowania rozgłośnią polską Radia Wolna Europa, która rozpoczęła nadawanie 3 maja 1952 roku. Był jej dyrektorem do 1973 roku. Po raz pierwszy po wojnie przyjechał do Polski w sierpniu 1989 roku na zaproszenie Lecha Wałęsy. Potem już regularnie odwiedzał kraj, aż zamieszkał w Polsce na stałe w 2002 roku. Do Polski przyjechał po 45 latach. 31 sierpnia 1989 roku w Stoczni Gdańskiej powiedział: "Dziękuję Solidarności, że mocą swojego ducha dokonała tego, że znalazłem drogę do swojego rodzinnego kraju". Ostatnie 2 lata życia spędził w Polsce. Zmarł 20 stycznia 2005 roku w czwartek w Warszawie. Przeżył dokładnie 90 lat, 3 miesiące i 17 dni. Warto wspomnieć, iż po śmierci został patronem kilku szkół, a m.in. Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi, Gimnazjum nr 1 w Tarnowie, Gimnazjum nr 58 w Poznaniu i wielu innych. W dzień po śmierci 21 stycznia 2005 roku imię Jana Nowaka-Jeziorańskiego nadano głównej sali wykładowej w Muzeum Powstania Warszawskiego, a w roku 2006 na Powiślu w Warszawie został odsłonięty pomnik ławeczka Jana Nowaka-Jeziorańskiego autorstwa Wojciecha Gryniewicza. Ponadto w Kielcach oraz w Warszawie, na Gocławiu, znajduje się ulica Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a jego imię nosi jedno z warszawskich liceów ogólnokształcących. Ponadto od 2007 plac kolejowy w Krakowie zmienił nazwę na plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Jeżeli chodzi o popkulturę, to powstały 2 filmy biograficzne o Janie Nowaku-Jeziorańskim: Kurier Nadziei Zbigniewa Kowalewskiego, Świadek Historii Ireneusza Englera. Powstało też 3 filmy dokumentalne
oraz film fabularny Kurier Władysława Pasikowskiego, którego być może oglądaliście w ubiegłym roku, nawet tutaj w kinach.

0: sierpnia.
1: Czy w Aberdeen powinna powstać katolicka szkoła średnia? To pytanie postawiliśmy w audycji Śniadanie po polsku 26 września. W tym materiale usłyszą Państwo głosy rodziców dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat, którzy dzielą się swoimi opiniami i przemyśleniami na temat możliwości powstania takiej szkoły. Następnie zapraszam do wysłuchania rozmowy z panią Joanną Schmitz, dyrektorką Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen, z którą rozmawiałam o potrzebach rodzin, edukacji i idei utworzenia katolickiej szkoły średniej. Posłuchajmy najpierw głosu rodziców.
2: Jako ojciec trójki dzieci w wieku szkolnym, rozważałbym posłanie swojego dziecka do katolickiej szkoły średniej w Aberdeen, gdyby taka szkoła powstała, ponieważ zależy mi, aby moje dzieci uczyły się w środowisku, które łączy wysoki poziom nauczania z jasnymi wartościami, wsparciem wychowawczym i poczuciem wspólnoty. A katolicka szkoła średnia mogłaby dawać takie poczucie bezpieczeństwa i ciągłości światopoglądowej, którego szukam dla swojej rodziny.
3: Tak, zdecydowanie posłałabym moje dzieci do katolickiej szkoły średniej w Aberdeen, gdyby taka szkoła powstała. Jestem mamą czwórki dzieci i wszystkie moje dzieci chodzą lub chodziły do szkoły katolickiej. Moja najstarsza córka miała możliwość uczęszczania do katolickiej szkoły podstawowej, natomiast niestety nie miała już możliwości kontynuowania nauki w katolickiej szkole średniej i muszę przyznać, że bardzo tego żałuję. Dla mnie szkoła to nie tylko miejsce, w którym dziecko zdobywa wiedzę i przygotowuje się do przyszłego zawodu, to również ogromna część wychowania i kształtowania młodego człowieka. Szkoła katolicka daje możliwość rozwijania nie tylko wiedzy, ale również wartości, wiary, szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności, empatii i świadomości tego, co w życiu jest naprawdę ważne. Bardzo ważne jest dla mnie również to, że wiara nie jest czymś oddzielnym od codziennego życia. Dziecko może dorastać w środowisku, w którym wartości chrześcijańskie są obecne na co dzień i są częścią jego edukacji. Tak jak wcześniej wspominałam, moja najstarsza córka nie miała możliwości kontynuowania edukacji w środowisku katolickim. Bardzo chciałabym natomiast, aby moje dzieci pozostałe miały możliwość kształcenia się w środowisku, które jest zgodne z wartościami, w jakich staramy się je wychowywać.
4: Witam serdecznie. Jestem rodzicem dzieci w wieku 10 do 16 lat. Wszystkie moje dzieci uczęszczały do katolickiej szkoły podstawowej. Bardzo żałuję, że nie mogły kontynuować nauki w katolickiej szkole średniej. Myślę, że wielu rodzicom bardzo, bardzo tego brakuje. Nie chciałbym w żaden sposób przekreślać innych szkół. Na pewno jest dużo dobrych placówek. Uważam jednak, że szkoła katolicka mogłaby dać dzieciom coś więcej. Jakieś wartości, takie jak szacunek, odpowiedzialność, empatia, poczucie wspólnoty są bardzo ważne w ich wychowaniu. Dlatego oczywiście, jeśli by powstała taka szkoła, na pewno moje dzieci, w tym przypadku już pewnie ostatnie, tylko znalazłoby się w tej szkole. No i dobrze, żeby rodzice również mieli możliwość wyboru i sami mogli zadecydować, a nie byli zmuszeni do tego, co jest. Pozdrawiam.
5: Jako mama nastolatki uczęszczającej do akademii, chciałabym, aby moje dziecko miało możliwość nauki w szkole katolickiej. Uważam, że córka mogłaby czuć się swobodniej oraz bezpieczniej w środowisku wyznającym wartości chrześcijańskie. Sądzę również, że szkoły te oferują wyższy poziom nauczania oraz przyjazną atmosferę. Zdecydowanie popieram pomysł otwarcia szkoły katolickiej jako bardzo dobrej i wartościowej alternatywy, mając na uwadze sytuację szkolnictwa w Aberdeen.
6: Jestem ojcem czwórki dzieci i tak, na pewno staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, by moje dzieci mogły uczęszczać do katolickiej szkoły średniej, gdyby takowa szkoła powstała w Aberdeen. Dla mnie jako chrześcijańskiego rodzica troska o przyszłość jest troską o wieczność swoją i swoich dzieci. I bardzo dobrze jest, kiedy możemy również liczyć na pomoc ze strony katolickiej szkoły w wychowaniu dzieci w zgodzie z ich wiarą. W Aberdeen mamy 3 katolickie szkoły podstawowe, do jednej z nich chodzą moje dzieci. Jestem bardzo zadowolony z poziomu edukacji, z indywidualnego podejścia do ucznia, jak i również jestem bardzo wdzięczny za opiekę duszpasterską w tej szkole. Uczniowie tej szkoły na co dzień spotykają się z rówieśnikami, którzy żyją podobnymi wartościami. Dla większości tych dzieci modlitwa, czy choćby znak krzyża, jest, że tak powiem, chlebem powszednim. Ja jako rodzic czuję się spokojny, wiedząc, że moje dzieci znajdują się w dobrych rękach, uczęszczając do katolickiej szkoły podstawowej. I żywię również nadzieję, że w przyszłości będę mógł posłać moje dzieci do katolickiej szkoły średniej w Aberdeen.
0: Jestem mamą dwójki dzieci w wieku szkolnym. Owszem, rozważylibyśmy posłanie do średniej szkoły katolickiej w Aberdeen, jeśli by taka powstała. Tak samo jak wielu rodziców, których znam. W tej chwili są 3 szkoły podstawowe katolickie, a żadnej akademii, czyli nie ma jakby kontynuacji. Jest to bardzo ważne to w życiu dziecka, duży przeskok rozwojowy, więc wybór szkoły zawsze wiąże się z mniejszym czy większym stresem. Rodzice mają ogromny dylemat, a naprawdę super by było, gdyby akademia określała jasny system wartości i pomogła w dalszym budowaniu własnej tożsamości i wsparciu rozwoju duchowego.
7: Mamy 3 katolickie szkoły podstawowe, znane z dość wysokiego poziomu nauczania, w których obowiązuje określony zespół wartości. Nie są one puste, wręcz przeciwnie, cieszą się wysoką popularnością wśród rodzin. Dlatego taka akademia byłaby jak najbardziej uprawniona. Szanowny Kasil mógłby przychylniej spojrzeć na te kwestie i swoim katolickim podatnikom taką szkołę sprezentować. Myślę, że skorzystaliby na tym nie tylko katolicy, ale też innowiercy, których w katolickich podstawówkach nie brakuje. A nie brakuje dlatego, że rodzice widzą efekty nauczania i wychowanie w miejscu, w którym na pierwszym miejscu stawia się Boga. My jako rodzice mamy nadzieję, że Aberdeen weźmie przykład z pozostałych szkockich miast i taką szkołę w końcu stworzy.
8: Witam, ja jestem rodzicem dwójki dzieci w wieku 13 i 16 lat, więc prawdopodobnie oni już by zakończyli naukę na tym poziomie szkoły średniej, zanim szkoła katolicka by się utworzyła. Mimo to uważam, że taka szkoła w Aberdeen jest bardzo potrzebna. Mamy doświadczenie, moje dzieci chodziły do podstawówki katolickiej w Aberdeen. Teraz chodzą do takiej szkoły lokalnej, ponadpodstawowej. Uważam, że tak jak edukacja, powiedzmy, ogólna może odbywać się w każdej szkole, tak ta szkoła katolicka jednak daje dzieciom możliwość zakorzenienia się w wierze, myślenie na co dzień o wartościach chrześcijańskich i katolickich i w ogóle taką przestrzeń do myślenia i działania w wierze, którą dzielą z kolegami, koleżankami. Wiara wtedy wydaje się dla nich być takim normalnym, codziennym, żywym na co dzień, a to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tym takim wieku nastoletnim, kiedy dzieci w taki naturalny sposób się dorastają oczywiście, odrywają się od domu rodzinnego, szukają własnej drogi. I takie poczucie, że mają wartości, które mogą dzielić z kolegami, koleżankami, że nie są inni, że nie należą do mniejszości w środowisku czy w społeczności, która tutaj jest ogólnie bezwyznaniowa, to jest bardzo ważne. I właśnie takie poczucie wspólnoty to nam daje szkoła katolicka.
1: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM. To były opinie rodziców, a teraz druga część tego materiału. Rozmowa z panią Joanną Schmidt, dyrektor Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen, o tym, jak wygląda potrzeba takiej szkoły z perspektywy osoby pracującej na co dzień z polskimi dziećmi i młodzieżą. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pani Joanna Forycka, dyrektor Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen. Dziękuję bardzo za znalezienie czasu na krótką rozmowę na temat przyszłości edukacji katolickiej w granitowym mieście.
9: Witam serdecznie pani Lidio i witam wszystkich słuchaczy Radio Śmu FM w Aberdeen. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę z państwem dzisiaj spędzić chwilę czasu, aby właśnie porozmawiać o tematyce bardzo istotnej tutaj dla naszej edukacji, naszych dzieci, ale też przyszłego pokolenia, nie tylko Polaków, ale także innych katolików czy też protestantów, bo te szkoły katolickie nie są tylko oczywiście dla katolików tutaj w Szkocji, tak mamy taką specyfikę.
1: Temat katolickiej szkoły średniej w Aberdeen ponownie pojawia się w publicznej dyskusji. Jakie potrzeby dzieci i rodzin w Aberdeen mogłaby Pani zdaniem zaspokoić katolicka szkoła średnia, których obecnie nie zaspokaja istniejąca oferta edukacyjna?
9: No to jest bardzo trudne pytanie. Muszę przyznać, że trafione w dziesiątkę. Tutaj trudno mówić o tym, że szkoły, tutaj licea nie zaspokajają pewnych potrzeb, bo oczywiście są to bardzo dobre licea, większość z nich ma bardzo dobre programy. Wiem, że robią bardzo dużo dla młodzieży, dużo aktywizują tutaj młodzież i też dążą do tego, żeby dobrze wszystkich wychowywać, także tu nie byłoby konkurencji. Mogę tylko powiedzieć z takiego doświadczenia, że osoby tutaj w rodzinie, które chodziły do szkół katolickich podstawowych, a później już nie było opcji liceum katolickiego, były troszeczkę w takim szoku, jak z tego, co mi opowiadały te osoby, że jak poszły do szkół, do liceum i wyszły z takiego bardzo miłego, sympatycznego, szczerego środowiska, gdzie liczyła się pracowitość, obowiązkowość, pewne taką tolerancję dla wszystkich dzieci, kiedy tutaj uczono ich w szkole miłości bliźniego, czynienia dobra, cierpliwości. W momencie, kiedy poszli do liceum tutaj lokalnego, to był to dla nich wielki szok. Często chodzi tutaj u mnie w domu taka opowieść o tym, jak bardzo jeden z uczniów, to mówię o jakieś 30-40 lat temu, właśnie opowiada, że w szkole podstawowej zawsze uczono go o ptaszkach, o przyrodzie. Właśnie jeszcze wtedy siostry chyba prowadziły tutaj szkołę podstawową i właśnie taką wielką czułość do natury, do tego, żeby właśnie czynić dobro, być dobrym dla drugiego człowieka. To chodzi oczywiście o nasze przykazanie miłości bliźniego, żeby każdego traktować z takim wielkim szacunkiem i przede wszystkim, jeżeli jest jakaś w potrzebie człowiek, to zawsze się mu pomaga. No i to myślę, że to jest takim głównym, no taką różnicą. Pamiętam, bo syn tutaj najstarszy był w liceum. Powiem pani tu szczerze, że no jakoś też tak naturalnie się wybiera chyba przyjaciół, którzy są do nas zbliżeni i nie zapomnę na pierwszym roku w liceum, w pierwszej klasie, kiedy syn miał urodziny, to powiedzieli mi rodzice, czy mogłabym odebrać, bo wjeżdżaliśmy na jakiś tam taki wyjazd poza miasto w ramach urodzin i powiedział, czy rodzice są zajęci w niedzielę i czy mogłabym ich odebrać. I gdzie podjeżdżałam pod kod pocztowy, który mi był dany, to był kościół, to były kościoły wszystko protestanckie. Także mój syn miał wszystkich kolegów, po których pojechałam tego dnia, chyba 6 osób, czy może mniej, no bo to jednym samochodem mąż jeździł drugim, po innych kościołach. Także jakoś naturalnie chyba wybrał sobie kolegów, którzy też byli chrześcijanami. Także to chyba je też naturalnie później nawet młodzież, która jest w liceum, spotyka się z takimi no, podobnymi do siebie. Także to nie chodzi o jakąś sekulację czy podzielenie społeczeństwa, tylko o to, że człowiek podobny do siebie jakby siebie znajduje i później chce się przyjaźnić z takimi osobami. Ja też dużo czytałam różnych komentarzy na temat szkół katolickich i jak niektórzy tutaj są temu przeciwni i moim zdaniem jest to jakaś opcja.
1: Z tego, co pani mówi, wnioskuję, że zainteresowanie taką szkołą dotyczy nie tylko rodzin katolickich, ale i ze strony rodzin innych wyznań. Jakie zdaniem pani są ich motywacje?
9: Jak pokazują szkoły katolickie podstawowe już, które tutaj istnieją, bardzo jest duże zainteresowanie takimi szkołami. Wszystkie szkoły katolickie podstawowe tutaj są już wypełnione po brzegi i z tego co wiem, czasami nie przyjmują więcej dzieci ze względu na ograniczoną ilość. Także wskazuje to też na to, że te licea, gdzie uczniowie zaczną już, będą w stanie dojeżdżać samemu autobusem, myślę, że będzie jeszcze większe zainteresowanie takimi szkołami, bo wszyscy ci rodzice, którzy pracują i mają na przykład szkołę podstawową, za rogiem, też nie posyłają do szkół katolickich, bo są na przykład troszkę dalej, a nie wszystkie mają ten dojazd autobusem takim zapewniony też z Urzędu Miasta. Dlatego myślę, że zainteresowanie będzie bardzo duże i myślę, że tak jak w szkołach podstawowych, z tego co pamiętam procentowo liczba katolików to jest poniżej 40%, a większość 60% to są właśnie też chrześcijanie, ale też innego wyznania lub również osoby niewierzące. Myślę, że takie osoby też są może przyciągnięte pewnymi wartościami, które te szkoły reprezentują, bo tutaj nie chodzi stricte o wiarę, tylko o taką otwartość na innych, o czynienie dobra, o na przykład nacisk na rodzinę. Taka promocja właśnie życia rodzinnego, angażowanie rodziców też bardzo duże w życie szkoły. Widzimy to w różnych właśnie tutaj szkołach podstawowych, katolickich, do której chociażby chodzą moje dzieci. Jest to duża różnica. Mój starszy syn chodził nie do katolickiej, jednak to zaangażowanie rodziców było dużo mniejsze. Też takie życie, aby sobie nie komplikować życia, czyli życie z pewnymi zasadami. Myślę, że to też jest ważne. Wiadomo, później każdy grzeszy, no i powiedzmy próbuje, ale jednak te wartości są zakorzenione w głowie człowieka. Takie właśnie niepoddawanie się. To przede wszystkim, z czym boryka się tutaj ówczesna młodzież, nawet te problemy takiego życia, czy niedawanie sobie rady w tym życiu. I jednak wiara katolicka uczy tego, że Chrystus jest nadzieją i że nawet jeżeli dzisiaj w życiu jest źle, to jutro to życie może być piękne i może przynieść tak dużo dobrego. Tutaj oczywiście nie trzeba być osobą wierzącą, żeby w to wierzyć, że jutro będzie lepsze, bo zawsze jest. Natomiast to też są te wartości takiego szacunku do życia, do swojego, do tego, co się tworzy, do tego, co człowiek buduje na co dzień. Każda chwila w życiu człowieka jest ważna. Można tu nadziei tej szukać w przyrodzie, patrząc na niebo, na kwiaty, na całe piękno, które istnieje naokoło nas. I z tego można czerpać bardzo dużo radości i takiego żywiołu. I właśnie to, jeżeli człowiek żyje wewnątrz, chcąc czynić dobro, nawet że nie zawsze mu to wyjdzie, bo wiadomo, że boryka się ze swoimi też ułomnościami czy jakimiś problemami, ale pomimo tego jest ta zawsze nadzieja, że upadnę, ale powstanę, idę dalej, dążę do jakiegoś celu, że to cel życia człowieka to nie jest tylko pieniądz, prawda, praca, to jest właśnie też to opieka nad drugim człowiekiem, podanie komuś ręki. Mam taki piękny obraz, który ostatnio słyszałam właśnie w kościele, jak mówił ksiądz, że po to mężczyzna ma silne dwa ramiona, żeby na nim się opierali inne osoby. Tu nie chodzi tylko o symbol, wiadomo, człowieka, także, że po to ma mamy ramiona, żeby podać je innym, a nie tylko spinać je i być na wysokości, ale też właśnie pomagać tym innym ludziom. No, tego wszystkiego mam nadzieję, że właśnie w szkołach katolickich, w liceum będą się nasze dzieci uczyły.
1: Rada Miasta Aberdeen dwukrotnie nie zaakceptowała decyzji swojego komitetu do spraw edukacji o rozpoczęciu prac nad zbadaniem możliwości utworzenia takiej szkoły. Czego jako przedstawicielka środowiska edukacyjnego i rodziców oczekiwałaby Pani na tym etapie od Rady Miasta?
9: Od Rady Miasta oczekiwałabym otwartości na dialog oraz pewnego rodzaju odwagi w słuchaniu potrzeb rodziców, szczególnie tych dzieci, które są już w szkołach, właśnie były w szkołach katolickich, a uczniowie już są na etapie szkół średnich, bo myślę, że tacy rodzice najwięcej będą mogli powiedzieć o tych potrzebach, których powiedzmy brakuje tutaj w Aberdeen. Wydaje mi się, że też ciekawą istotą też byłoby, żeby zobaczyć dobro, jakie może wnieść do Aberdeen otwarcie takiej szkoły, skupić się na pewnym badaniu, które by pokazało, że byłby to taki biegun rozwoju, myślę, zalążek takiego otwarcia na drugiego człowieka, życie, stawianie na rodzinę, na opiekę nad dziećmi, na to wszystko, co w zasadzie wiara katolicka reprezentuje, nawet gdyby z tej wiarę wyjąć Boga i wiarę w coś ponadczasowego, tak, bo wiadomo, że katolicy wierzą w życie pozagrobowe, także po śmierci. Natomiast skupić się nad tym właśnie całym dobru, które mogłoby z tego właśnie wypłynąć dla Aberdeen. I to mówię tutaj nie tylko dla szkół, właśnie katolickiej szkoły jako takiej, czy tego liceum, które by ewentualnie powstało nowe, ale właśnie dla tych wszystkich innych liceum, bo wiadomo, że między uczniami później są wymiany. Także i w szkołach, i czy to by były językowe, czy jakaś pomoc taka doraźna między nauczycielami. Na przykład mój syn chodził do szkoły jednej na zajęcia z
10: rozszerzonej matematyki, bo nie było tego w tej danej szkole. Także byłaby to też bardzo duża, moim zdaniem, taka możliwość współpracy między szkołami i tak jak działają bieguny wzrostu, jeżeli ta szkoła byłaby no dobra i przynosiła większe dobro, a wiem, że bardzo dużo organizacji charytatywnych tutaj jest skierowanych na pomoc drugiemu, bliźniemu i dlaczego nie stworzyć takiej szkoły, która właśnie też by na tym się koncentrowała i być może ona by rozwiązała wiele tutaj no, problemów lokalnych. No niestety jest tu troszeczkę przemocy, są też narkotyki, jest też alkohol wśród młodzieży, niechęć do uczenia się i wiem, że to nie jest oczywiście w żaden sposób wina liceum tutejszych, ale może powstanie takiej szkoły byłoby właśnie szansą, żeby troszeczkę zmieniać po prostu no, obyczajowość ludzi, bo jeżeli dziecko jest młode i pokaże mu się, że na przykład można robić różne inne rzeczy ze swoim życiem, to być może będzie to z korzyścią też dla innych. Także moim zdaniem bardzo warto.
1: Pani Joanno, już powoli będziemy kończyć rozmowę. Jeszcze na koniec ważna kwestia. Obecnie rodzice dzieci w wieku od 0 do 18 lat w Aberdeen mogą wyrazić swoje zainteresowanie tematem katolickiego liceum, akademii poprzez specjalną ankietę. Gdzie można ją znaleźć i do kiedy można wziąć w niej udział?
10: Ankieta jest dostępna na stronie St. Mary's Cathedral, stronie Facebook na duszpasterstwie Polaków w Aberdeen oraz na stronie Facebook naszej szkoły, Polska Szkoła imienia Świętego Stanisława Kostki. Można ją wypełniać do 6 października, także zachęcam wszystkich. Będzie wasz głos się bardzo liczył, każdy głos się będzie liczył. Potrzebujemy 800 głosów, żeby otrzymać wstępne rozmowy z Radą Miasta, także to jest punkt wyjściowy.
1: Pani Joanno, bardzo dziękuję za rozmowę i za podzielenie się z naszymi słuchaczami pani doświadczeniem i perspektywą. Powstanie katolickiego liceum w Aberdeen to z pewnością ważny temat dla wielu rodzin w granitowym mieście.
10: Pani Lidio, ja również dziękuję za bardzo serdeczną rozmowę i za pani przygotowanie do tematu. Dziękuję i do zobaczenia.
1: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM. Jak państwo słyszeli w rozmowie o możliwości powstania katolickiej szkoły średniej, pojawia się wiele ważnych kwestii. Od potrzeb rodzin i dzieci przez edukację i wartości po atmosferę i bezpieczeństwo w szkole. W tym materiale pokazaliśmy dwie perspektywy. Głos rodziców oraz rozmowę z panią Joanną Schmitz, dyrektor Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen. Jeżeli chcą państwo wyrazić swoją opinię na temat możliwości powstania katolickiej szkoły średniej w Aberdeen, link do formularza konsultacyjnego znajdą państwo w opisie filmu, a także na Facebooku Śniadania po Polsku w Szmu FM i na fanpage'ach Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen, Duszpasterstwa Polaków w Aberdeen na stronie St. Mary's Cathedral Aberdeen i przede wszystkim na stronie diecezji Aberdeen. Ankietę tę można wypełniać do 6 października bieżącego roku, czyli do przyszłego wtorku.

0: A teraz czas na informacje kulturalne. Co warto zobaczyć i gdzie wybrać się w październiku? W Aberdeen Central Library można się wybrać na wystawę poświęconą historii polskich sił zbrojnych w Szkocji. Ekspozycja pokazuje miejsca związane z obecnością polskich żołnierzy oraz ich ślady w szkockim krajobrazie. Wystawa ta jest dwujęzyczna, po polsku i po angielsku. Odwiedzać można ją do 11 października bezpłatnie. Polish Association Aberdeen zaprasza dzieci w wieku od 9 do 14 lat na zajęcia plastyczne. To okazja do rozwijania kreatywności, spotkania z rówieśnikami oraz aktywnego kontaktu z polską społecznością w granitowym mieście. Miejsce warsztatów to oczywiście siedziba Polish Association Aberdeen. Spotkania odbywają się w czwartki od 16.30 do 18.30. Informacje i zapisy u organizatora. Kontakt z pani Dorota Puszkiewicz-Nowicka. Telefon 07808-233764. Polska Biblioteka działająca przy PAA to nie tylko księgozbiór, ale również przestrzeń spotkań polskiej społeczności. W bibliotece można znaleźć polską literaturę dla dzieci i dorosłych oraz informacje o inicjatywach kulturalnych. Koszt karty bibliotecznej to 10 funtów rocznie dla dorosłych. Dzieci i młodzież do 16 lat korzystają bezpłatnie. Polska społeczność w Edynburgu zaprasza na rodzinne spotkanie sportowo-integracyjne w Inverleith Park. W programie m.in. marsz 10-kilometrowy, rodzinny bieg i marsz na dystansie 2 km, bieg przełajowy oraz Nordic Walking. Ów event odbędzie się 11 października od godziny 10.30, wstęp bezpłatny, zapisy przez stronę organizatora. Miłośnicy polskiej muzyki mogą wybrać się na koncert Górala, artysty łączącego muzykę inspirowaną folklorem góralskim z elektroniką i nowoczesnymi brzmieniami. Koncert odbędzie się w Glasgow jako wydarzenie poprzedzające Beskid Calling 24 października o godzinie 19.30. Bilety od 30 funtów dostępne na stronie bilety 24.
1: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer

0: Budzimy Was polską muzyką w Radio Szmur FM.
1: Słuchajcie, śniadania po polsku w Szmur FM i czas na nasz mini koncert życzeń. Już za chwilę na naszej antenie ważne, czyli utwór z wyjścia z bloków z piątego albumu studyjnego rapera Meza i producenta muzycznego Tabba. Wydawnictwo ukazało się 24 lutego 2005 roku nakładem wytwórni muzycznej UMC Records. Gościnnie w nagraniach wzięli udział Kasia Wilk, Liber, Ania Karwan, Orzech, Duże P, Aro oraz Owal MC2. Nagrania dotarły do 14 miejsca listy Oliz. Płyta uzyskała nominację do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyka w kategorii Album Roku Hip Hop. Ważne już teraz dla naszej słuchaczki Kasi.

zrobiło się nam lekko hip-hopowo w naszej audycji, ale już teraz zmiana klimatu, bo nasz słuchacz Piotr prosi o piosenkę Małgorzaty Ostrowskiej Rzeka we mnie. Utwór pochodzi z albumu Słowa, czwartego longplaya Małgorzaty Ostrowskiej, wydanego w 2007 roku przez Warner Music Point. Producentem i autorem większości muzyki jest Jasiu Kidawa, który

I tym akcentem kończymy dzisiejsze śniadanie po polsku w Szmu FM. Od godziny 9 była z Wami Lidia Konar. Bardzo dziękuję, że spędziliście ze mną ten sobotni poranek. Przypominam o naszym mini koncercie życzeń. Jeżeli chcecie pozdrowić bliską osobę, złożyć życzenia lub zadedykować komuś piosenkę, swoje propozycje można przesyłać do środy na Messengerze Śniadania po polsku albo bezpośrednio do mnie na lidia.konar. I jeszcze przypomnienie dla rodziców, ankieta dotycząca możliwości powstania Katolickiej Szkoły Średniej w Aberdeen jest dostępna na Facebooku Śniadania, ale też na stronie Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen, stronie diecezji, katedry St. Mary's i duszpasterstwa Polaków w Aberdeen. Ankietę można wypełniać do przyszłego wtorku, 6 października włącznie. Dziękuję za wszystkie rozmowy, wiadomości i opinie, które dziś do mnie dotarły. Tymczasem życzę Wam spokojnego, dobrego i pełnego radości weekendu, dużo słońca i pięknego czasu z najbliższymi. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Miłego weekendu.